0: nozdrza, aż nozdrza też chlapią. Są dobrze nawodnione tą hydroterapią.
1: Це Польське радіо для України.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek, ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila.

0: Błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
1: Błąd życiowy pewnie.
0: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
1: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
0: Великий словник язика польського. Błąd. Coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji, okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, wstyd, panie dziennikarzu.
1: Це 98 рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
0: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222. Тигоднік «Політика».
1: Так, тобто законодавчі помилки тут маються на увазі.
0: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może bude to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: Oce taka, kto co tak pisze, kto co tak думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz, interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale якщо тут йдеться про інтерпретацію гороскопа, то можливо авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: No, під warunkiem, że skorpion czy ryba pochodzą z innego kraju. Ja wróżką nie jestem i nie będę interpretować interpretacji horoskopu w wykonaniu pani Krystyny Konaszewskiej-Rymarkiewicz, którą zresztą serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania naszej audycji. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością. Innymi słowy, błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś. Najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy do języka ukraińskiego.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але іначе, ніж błąd.
1: Чоловічого роду він.
0: Błąd jest facetem.
1: Перше значення – помилки, неправильність у підрахунках написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут особливо і таке інше повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки

0: życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach. Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
1: Marcin Gaczkowski,
0: Jana Stępniewicz, Wolfgang Szućko. До услышания.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

0: Smutna piosenka, ale przyprawiła nas o uśmiech. Tyle zostało z tej wielkiej miłości, z tych wspaniałych wakacji. Zdjęcie z panoramą Tatr Papa Dance. Panorama Tatr Papa Dance. Polski zespół synth-popowy założony w dalekim roku 1984. Później wielokrotnie zawieszał działalność. Dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia: panorama w audycji Pół na Pół. Panorama gór. Panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а пізній слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
1: na razie wsiadamy.

0: trwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.

Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

Spróbujmy więc, anuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej,

bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da.

0: no, jakby tej sytuacja byłaby pewno ważliwym liderom w tej częstynie Europy. No na żal jakby zaraz tej dyplomacja, ona w osnowną powiązana z kwestiami militarnymi w Chiny, ale trzeba pamiętać też, że Ukraina jest wyłczeznej dyrżawą i o wielkich możliwościach ekonomicznych. I tak czy inaczej, rańsze czy późniejsze i wielka możliwość, szans, że znaczenie Ukrainy w tym formacie militarnym, ono także może ma to znaczenie w formacie ekonomicznym i Ukrainie co może dać. No, my przebaczy jakby to jakieś tam czasem na przykład w perechoborach ze Sztatami, może nie tak jakby chodziło się, ale sam fakt, że Sztaty baczą sobie potencjał Ukrainy, także się dokazą to, jak Ukraina ważliwa. Ja domyślam, że to nie tylko format europejski, a w Europie bez jakich pytań Ukraina wygrywa wielką rolę, ale to faktycznie format euroatlantycki, а навіть більше світовий форм.
1: Чого Європа досі, можливо, не зрозуміла про Росію? І чи готова Польща до можливої довгої конфронтації з Росією?
0: No, na żal, Europa jest pod wielkim wpływaniem Rosji w dużo długi czas. I to jej wpływanie takoż różnomanitne. Ono założyło i wpływanie polityczne, i grosze. I my to zaraz baczymy. Ja z Perelaku i dywlu się na to, że idę w Niemczech. My zaraz baczymy, dywlu się na Niemczech i do mojej maszucy własny partner, wim pitrumuje Ukrainę, wim taki europejski, wojuje za standardy europejskie. A tam, a nawet nie, że tycho, tylko po prostu coraz głośniejsze, peremachaje AfD, a to jest prosta antydemokratyczna prorosyjska siła. I ceje autentyczny rezultat rosyjskiego wpływania bohatorów. I ce wpływaje na politykę i może wpływać na politykę Europy. Nie znajemy, co będzie u Francji. A jak ceje sytuacja będzie wyglądać i w innych dyrżawach. Troszkę my ce pobaczyli ranisze w Ugorszczynie, postino baczymy w Słowacznie. Rosja ma swoje wpływanie w Europie. To nie jest tak, że demokratyczna Europa wdało się jej zachistyty przed wpływaniem Rosji. Na żal, baczymy, że Rosja namaga się wpływać na społeczeństwo w Polsce, a w tym czasie wpływać na polską politykę. Trzeba rozumieć, że Rosja nikowi to nie odmówi się i będzie namagać się to robić różnymi metodami. I ona ma specjalistów i możliwości, i resursy. I ona nie będzie szkodować tych resursów, na przykład, bo jej gromadzianom nie wystarczaje na chlip. Z toczki wzoru rosyjskiego dyktatora nie ma znaczenia. Może Rosjanie nie ma też szeisty, ale oni mają czym wojować. I trzeba faktycznie być gotowym na długie przeciwstojanie w różnym formacie. To nie oznacza zawsze zbrojnego konfliktu, ale to przeciwstojanie na...
1: To hybrydna wojna, tak?
0: Tak, to ma charakter wojny, tylko faktycznie hybrydne wojny, tak jakby dużo dobre wskazali. Na to trzeba być gotowym. Czy Polska jest gotowa? No ma już to wielka czasyna polityki, w jaka chocia namachaje się tam graty na fyłach, suspilnych nastrojów, ale tak czy inaczej oni mają tę informację, u nas pracują dużo dobre, niezależne osereczki, jakie postaczają te informacje i w niezależne infoprostir. Ja domyślam, że ci ludzie mają to w głowie i wydrzniają po prostu tam polityczną grę i racji stanu, to, co jest osnowne dla dyrżawy. Mają nadzieję, ale może skazać, że ja tak do końca wpewnę.
1: Tak, ja też dużo spodziewałam na rozpad Rosyjskiej imperii nynieszniej, tому що ті процеси, які там відбуваються, вони нездорові. А якщо процеси нездорові, то рано чи пізно це має закінчитися просто смертю і розпадом. Тому хочу запитати, якою ви бачите Україну після завершення війни? І чи може Україна, от незалежна українська держава, яка відстоїть свою незалежність, свободу разом з Польщею, тому що Польща, давайте от чесно, з 22-го року дуже допомогла і продовжує цю допомогу. І які б не були там політичні процеси на горі, але ми бачимо, що суспільство двох країн все ж таки і волонтери, і добровольці, і багато людей, та й ми, колеги-журналісти, підтримуємо один одного і продовжуємо цей такий діалог, який був і раніше. Все ж таки, Україна от після війни, чи може вона стати таким одним з центрів, скажімо так, безпеки Європи? І якими мають бути українсько-польські, польсько-українські відносини після війни?
0: No, my zobaczymy, że czym dłuższe idzie przedłużenie wojny, co niebezpieczne i dla suspilstwa, i ukraińskiego suspilstwa, ale także innych suspilstw, w tym czasie, to co my zobaczymy w Polsce, co nam nie wdałoby się 22-23 roku. To było potrzebne przedłużenie wojny i te procesy mogą być negatywne. I co jest dużo ważne, żeby jak raz polityki rozumieli, że nie można iść w tym na priamku i trzeba trzymać suspilstwo i może pochodno złoczy, ale jakby, żeby suspilstwo postino mogło mać te informacje, co jest prawdą już, a co jest brechne. No, kinek tego konfliktu, co przemoga Ukraina, ale jak to będzie długo, ważko skazać. I może być tak, że będzie jakiś czas, długi czas,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А я називам się Marcin Gaczkowski i mam przyjemność oraz zaszczyt wraz z Janą Stępniewicz współprowadzić dwujęzyczną godzinną audycję Pół na Pół.
0: І маємо теж приємність співпрацювати із Матеушем Дікунським, котрий сьогодні за режисерським пультом. І в нашому товаристві трьох ви, шановні дорогі радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини. Тож, так, розслабтеся, запасайтеся водою і слухайте.
1: Вимініліśmy приємне uprzejmości, а зараз до роботи. Найперв підповімо вам...
0: Слово дня.
1: Яке слово dziś przeprowadzi нас przez ciężkie i rozgrzane powietrze? A może nie my podpowiemy, podpowie nam cytat filmowy.
2: Panowie, żar leje się z nieba.
3: Taka spiekota w mieście to piekło.
4: W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo.
4: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
7: Brzydko jest być zazdrosnym, pani Janku.
3: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
8: Halo, Jolu.
5: Bye, bye.
3: Bye, bye. Panna Jola jest bardzo zgrabna.

0: Жар леє ще з неба, панна Йола, є дуже зграбна. Цей гарячий, навіть спекотний полілог походить із польського фільму. «Гідрозагадка» – польська науково-фантастична комедія з 1971 року. Режисер Анджей Кондратюк. Комедія зроблена в жанрі гротеско-пародії на бойовики та коміксні історії про супергероїв.
1: А зараз дійсно смішно, якби мені, бо жар рзечевіще леє ще з неба. Szczególnie w miastach chcielibyśmy, żeby nasz wicherek, czyli Iryna Joszczyszyn, zapowiedziała rzęsisty, oświeżający deszcz.
0: No i nasze słowo dnia.
1: Tak, taka spiekota to piekło. Dzisiejsze słowo dnia to słowo...
0: speka.
1: Czyli upał. Upał według wielkiego słownika języka polskiego to, kto by pomyślał, bardzo wysoka temperatura powietrza uznawana przez ludzi za nieprzyjemną, jak to się łączy w języku polskim, upał dotkliwy, upał niemiłosierny, nieznośny, piekielny, potworny, 40-stopniowy, a taki właśnie panuje w wielu częściach Polski, upał wręcz tropikalny. Upały... i teraz już nie żartujemy, bywają mordercze, zabójcze, długotrwałe, rekordowe, czerwcowe, lipcowe, upał od rana, upał za oknem, ofiary upałów. Praca podczas upałów jest ryzykowna. Szukać należy czego? Schronienia przed upałem, bo niektórzy są szczególnie na upały wrażliwi. Upał leje się z nieba, panuje, dochodzi do iluś tam stopni, doskwiera nam, przeszkadza. Udręczony człowiek, zmęczony, znużony upałem, czuje się źle. Świat skąpany w upale, upał południa, upał pustyni i do tego dziś jeszcze wrócimy, nieprawdaż?
0: Prawdaż, prawdaż, będziemy powracać się na pustelu.
1: Cytaty. Raziło słońce, upał wzmagał się z każdą chwilą, miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu.
0: Ohoho, це вже дуже тривожні сигнали.
1: Powietrze faluje od 35-stopniowego upału. Pisał w swojej książce Zatruta studnia, rzecz o władzy i wolności. Edwin Bendyk. Edwin Bendyk, z którym rozmawialiśmy w audycji Pół na Pół, dokładnie 17 września 2025 roku. Zachęcamy do odsłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia, ale cóż, 35-stopniowe upały to już przeszłość, bo w Polsce panują upały iście i rzeczywiście tropikalne. Jeszcze jeden cytat z Henryka Grünberga. Szliśmy w słonecznym upale, spoceni w naszych ciemnych, pogrzebowych ubraniach. Wiesława Maria Korczyńska, jeśli u nas są tak okropne upały, to w Portugalii jest chyba jeszcze goręcej. No właśnie, panie Wiesławo, niekoniecznie.
0: Nie, tak, niekoniecznie. Tak.
1: Skalne podchale, takie pismo, niezwykły wysyp grzybów dzięki utrzymującym się upałom i sporej wilgotności powietrza dotarł też na skalne podchale, sezon grzybowy w pełni. No właśnie nie, no te upały są teraz takie, że nawet grzyby nie chcą rosnąć.
0: No, pościg potrzebny.
1: Oczywiście. Po drugie, upał to gorące powietrze, powietrze o bardzo wysokiej temperaturze. Upał wtaczał się do pokoju jak czołg. Grażyna Plebanek, pudełko ze szpilkami, a do słowa czołg również jeszcze dzisiaj wrócimy. Nad Uralem stoi niebywały 40-stopniowy upał, dopiero zmierzch przynosi ulgę. No cóż, mieszkańców miejscowości Swierdłowsk nad Uralem jakoś nam tym razem nie szkoda. Co jeszcze? Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały, głosi powiedzenie. Wszystko się w tym roku zgadza. Zima była jasna i biała, a upały są naprawdę dotkliwe. Zna język polski, znał niegdyś język polski również słowo spieka, czyli to samo co spiekota. Znużeni skwarem i zmordowani pracą, obraliśmy dąb ogromny, w cieniu jego chroniąc się od południowej spieki, usiedliśmy, a raczej położyliśmy się na odpoczynek. Dobrze, kiedy można się położyć w cieniu takiego rozłożystego dębu. Niestety w miastach chronienie się przed upałem jest dziś dość problematyczne, co wynika ze złego planowania przestrzennego.

0: Tak, w taką pogodę słowiański demon południca czyha na swoje ofiary. Nie dajcie się południcy. Spękana słońcem ziemia nie tak znów łagodne. To słońce w piosence w południe. Wykonał Kazik Staszewski, płyta Las Machinas de la Muerte, Kazik na żywo, rok 1999, czyli rok śmierci autora tej piosenki, Kazimierza Grześkowiaka. Utwór pierwotnie wykonywany był właśnie przez Grześkowiaka wraz z zespołem Silna Grupa pod Wezwaniem. Ukazała się m.in. na płycie Chłopy Żywemu Nie Przepuści, bo to taki obraz z życia wiejskiego. Ale no, dużą popularność, trzeba to powiedzieć, piosenka zyskała po cytowanym przed chwilą wykonaniu Kazika.
1: А перед нами українська пропозиція ілюстрації музичної. І я вибрала The Unsleeping, пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікава ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję, trzeba nam solidnego, mokrego, mocnego rocka, mokrego od potu w tym upale. Krótko mówiąc, już nie przedłużając, zapraszamy na upalną muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настępniewicz, Marcin Gaczkowski. Zapraszamy na muzyczną lekcję języka polskiego. Zabierzemy was w wędrówkę mozolną, wycieńczającą w morderczym upale i dokuczać się nam będzie pewien ekscentryczny kapelmistrz.
0: Сьогоднішня пісня від музичного колективу, без якого важко взагалі уявити польську популярну музику, як на мене.
1: Nie da się wyobrazić sobie jej bez zespołu Baj. Zespół założony w Lublinie w roku 1978 początkowo grywał ballady i, uwaga, piosenki turystyczne. Później nieco poszerzył swój repertuar, dochodząc do muzyki z pogranicza popu i pop-rocka. Skład zespołu, jak to bywa z dinozaurami klasycznymi zespołami, zmieniał się przynajmniej kilka razy. Ale od samego początku występuje w tym zespole niejaka Beata Kozidrak.
0: Tak, ona, Beata Kozidrak, це є ядро, мені здається, Баймо. Гурт став відомим після виступу на фестивалі в Ополі у 78-му році. Заспівав там пісню «Піхото до лата» і зайняв друге місце на концерті дебютів. А назва гурту походить від перших літер імен засновників.
1: Так, то є акронім. Beata Kozidrak, Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak, Marek Winiarski, czyli Baima.
0: Кільканадцять студійних альбомів, пару десятків синглів, мільйони фанів – це все про Baim.
1: Premierowy książek grupy Baim, jak to bardzo często bywa, niedługo zastanawiali się nad nazwą. Płyta nazywa się Baim i ukazała się w roku 1983. Nie tylko się ukazała, ale została przyjęta ciepło. Niektórzy twierdzą, że wręcz upalnie przez krytyków i fanów zespołu. Bardzo szybko płyta pokryła się złotem. Rozeszła się bowiem w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy.
0: No, nie дивно, тому що на цьому альбомі він виявився справжньою скарбницею хітів, а серед них «Цомі пані», «Даш», «Юзик», «Не дарує читай ноц» і «Нема води на пустині». Гітарист Ярослав Кожідрак був автором композицій, а тексти до пісень писала його сестра, вокалістка Беата Кожідрак.
1: Dziś bierzemy zatem na warsztat piosenkę z debiutanckiej płyty zespołu Baim. Piosenkę Nie ma wody na pustyni i nie pytajcie

0: dlaczego właśnie taką piosenkę wybraliśmy. O czym jest ta piosenka? Tutaj zdania są podzielone. W wywiadach bardzo często Beata Kozidrak podkreślała, że jest to utwór po prostu rozrywkowy, ale zdarzały się też takie wypowiedzi, gdzie przyznawała, na przykład tutaj możemy sobie zajrzeć do Gazety Lubelskiej, i mówiła tam Beata Kozidrak, że utwór opowiada o stagnacji, o marazmie, o szarości czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i że jest tam bardzo wiele wszelakich metafor. Rzeczy w tym, że publiczność te metafory znajdowała wcześniej, odkrywała. I nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że zespół przyznał, że te metafory rzeczywiście tam są pod wpływem podpowiedzi dziennikarzy. Jak wiemy, tych wywiadów było mnóstwo. Zresztą za chwilę będziemy czytać i analizować tekst i będziecie mogli sami powiedzieć, o czym jest ta piosenka.
1: Так, зробити власні висновки, а ми ще зацитуємо, що в цій згаданій газеті Любельській сказала Бата Кожідрак. Це були часи, тобто часи ПРЛ-у, Польської Народної Республіки, коли потрібно було маскувати свої меседжі і використовувати метафори, символіку. Коли я співала «Нема води на пустині», йшлося не про те, що там немає води, а йшлося про нашу свободу, а вода була просто метафорою, так говорила співачка.
0: Ну, що ж, нема води на пустині.

0: Żar leje się z nieba, słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. Jeszcze obiecane rozwiązanie czwartkowego konkursu. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Pytaliśmy o to, kto jest autorem tych słów. Otrzymane odpowiedzi: Joseph Fouché, Charles Maurice de Talleyrand oraz Antoine Jacques-Claude Joseph, Graf Boule de la Merte. Właśnie taką ostatnią odpowiedź podał nasz słuchacz, pan Szymon, i to on wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Dziękujemy za udział.
1: І вітаємо Шимона із нагородою і перемогою, звісно. З вами цю майже годину двомовно були Марчін Гачковський,
0: Яна Степневич і Матеуш Дзяконський.
1: Почуємося вже завтра.

Ławki za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i zabeztroskim oglądaniem pornosów.

смарки смарким, нова мода фока. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.